Kayasovse, on tavai sinok, kihana weista magoma, nehiawon, nehiawon, nehiawon, hektose, kautna mahoma, atsimona ego nekamona, egwanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.

Kajasovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne hjave on. Ne hjave on, ne hjave on. Jak to vse, kao hna mahoma, a cimona ego negamona. Jak vanma, jak imi gosia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kake kamionagon.